землі ця гакріє. An jego zlaty glas widno się żywi. Koje pił, wyswysył, serca je rozwniło. Ні запів навчик за вас'ю.